0: Pozwolę jeden zrobić. Pozwolę.
1: Ritam vašeg života plus radio.